Prodaje jedan rom pojačalo. Pita ga kupac. A koliko je jako pojačalo? Ama jako, brate. Ma pitam te koliko je vatno. Ama neverovatno. Igraju Mujo i Haso poker. Kakve karte imaš, upita Mujo? 3 asa. A ti? 2 sedmice i nož. Uuu, vel te ide karta.